nema ni tu senki, kaj što nema svetlina i mraz od ne popušta bez toplina.